0: Eșen lor nișa, bandaru a banci beja, dvegli boraderen, bamel catiru la hua, vidul zab cuen, bamel catiru la hua, vidul zab cuen, bamel catiru la hua, vidul zab cuen, bamel catiru la hua, vidul zab cuen.
1: Dikri Dwai Bank. Dwai Walam Danawi Bank Bej, Salawat Bidal Sarpe Gambar. صلى الله عليه وسلم باشان بليه